dziesiąty, nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę, to zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

czterdziesty i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie, myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, popatrzą sąsiedzi.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Cała Europa przeciw piratom drogowym. Rusza akcja Prędkość. Są nowe unijne przepisy o sztucznej inteligencji. Polscy siatkarze obronili tytuł i po raz trzeci wygrali Ligę Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących prędkość samochodów tak zwanymi suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Fęskę.
3: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
4: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy. Te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
3: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
4: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że no, w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
3: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
2: Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Weszły w życie nowe przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
5: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
2: Obowiązuje już także konieczność oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie grozić kara do 15 milionów euro. Trwa prawdopodobnie jak dotąd najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju był krótki odpoczynek od upałów. Z każdym dniem będzie jednak coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty IMGW drugiego i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Jak sobie z tym radzić?
6: Nie wiem, wietrzyć.
7: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
2: Upały szczególnie niebezpieczne są dla osób starszych i dzieci. Między 10 a 17 najlepiej zostać w domu. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali Stany Zjednoczone 3-2. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Nasz przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego. W finale zdobył 15 punktów. To jeszcze piłkarska ekstraklasa. Wczoraj 3 mecze i 3 zwycięstwa gospodarzy. Legia z Zagłębiem 3-1, Śląsk z Rakowem 2-1 i GKS Katowice Radomiak 3-1. Dziś ostatni mecz Krakowia-Pogoń. W tabeli prowadzi Legia przed Jagiellonią. Te zespoły jako jedyne wygrały pierwsze dwa mecze.

0: Jest godzina 6:29.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 3 sierpnia. W 1828 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej świątyni ewangelickiej w Lidzbarku w powiecie działdowskim. W 1931 roku podpułkownik Ludomir Wysocki został zastępcą dowódcy 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1986 roku w Operze Leśnej w Sopocie odbył się koncert zespołu Kombi z okazji 10-lecia istnienia grupy, w skład której wchodzili urodzeni w Mławie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk.
3: Moje 10 lat w Kombi to najwspanialsza przygoda w życiu. Szkoda, że czas tak szybko leci.
2: Urodzili się. W 1876 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Maksymilian Rochon, uczestnik wojny z bolszewikami, za co został odznaczony medalem 10-lecia odzyskania niepodległości. Burmistrz Lidzbarka w latach 1922-1933. Z jego inicjatywy powstała Lidzbarska Orkiestra Dęta. W 1913 roku w Wiksinie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Henryk Leliński, nauczyciel, polonista, poseł na Sejm PRL II kadencji. W okresie okupacji prowadził tajne nauczanie w tajnej organizacji nauczycielskiej na terenie powiatu mławskiego. Po wojnie kierownik założonej przez siebie szkoły powszechnej w Rostkowie w gminie Czernice Borowe w powiecie przasnyskim, nauczyciel języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej i kierownik powiatowej biblioteki publicznej w Przasnyszu. Później został kierownikiem powiatowego ośrodka doskonalenia kadr oświatowych w Przasnyszu. W 1955 roku zorganizował liceum ogólnokształcące dla pracujących w Przasnyszu i został jego dyrektorem. Po zakończeniu kadencji posła dalej był nauczycielem. Nauczał języka polskiego oraz nauki o Polsce i świecie współczesnym w liceum ogólnokształcącym w Przasnyszu. W latach 70. uczył w przasnyskim zespole szkół zawodowych. Wchodził w skład zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. W 1956 roku w Pułtusku Tadeusz Nalewajk, były zastępca burmistrza Pułtuska i Nasielska, były starosta Pułtuski, przewodniczył konwentowi powiatów województwa mazowieckiego, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4: Nie jest to konstans, będziemy się przyglądać. Jeżeli będzie to niekorzystne, na pewno będzie zmienione. Dziękuję bardzo.
2: W 1957 roku w Przasnyszu Krzysztof Turowiecki, poeta, animator kultury. Jego wiersze ukazały się w peryferyjnym almanachu literackim Wyrób Własny oraz w almanachu przasnyskich poetów Na Receptę, którego był inspiratorem. Jeden z założycieli naczelnego organu Wesołej Komitywy Uzurpatorów Rzeczywistości w Przasnyszu, inicjator i współorganizator przasnyskich spotkań poetyckich Stragany z poezją w Muzeum Historycznym, redaktor naczelny witryny internetowej poświęconej sztuce Przasnysza i okolic, projektodawca i mincerz Mennicy Przasnyskiej, współorganizator i jeden z jurorów ogólnopolskiego przasnyskiego maratonu limerykowego Limeraton, członek zarządu Związku Literatów na Mazowszu.
5: Kto miał rozum, to uciekł i już nigdy nie wróci po to, żeby tu osiąść na stałe. Jak uważnie się patrzy, tylko ja, nieudacznik, nieporadnie w Burlandii zostałem.
2: Zmarli w 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Mauthausen-Gusen Stanisław Żurawski. Urodził się w Szczukach w gminie Płoniawy-Bramura w powiecie makowskim. Działał w Stowarzyszeniu Rolniczym w Ciechanowie. Stał na czele oddziału w Przasnyszu. Był członkiem zarządu Okręgowego Towarzystwa Rolniczego Ciechanowskiego. Działał w Radzie Opiekuńczej Powiatu Przasnyskiego. Przewodniczył Komitetowi Pomocy Wojskowej w Przasnyszu. Starosta na powiat przasnyski. Współorganizator Banku Spółdzielczego w Przasnyszu. W 1944 roku Stanisław Tun, urodzony w Dzierżnie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim, podpułkownik Wojska Polskiego, legionista, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W 1965 roku Hieronim Jóźwik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.

0: A oto najnowsze wiadomości właśnie o 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po ataku nożownika we Wrocławiu dziś możliwe zarzuty dla 18-latka. Zamiast wielkiego ataku na Iran kolejne negocjacje, zapowiedział Trump. Wielkie gwiazdy filmowe możemy spotkać w Kazimierzu Dolnym. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 18-letni nożownik z Wrocławia prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Według śledczych w sobotę zadał on kilka ciosów nożem 30-letniej kobiecie, która teraz walczy o życie w szpitalu, mówi Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
3: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
2: Służby nie zdradzają, czy kobieta znała napastnika, ani jaki mógł być powód ataku. Amerykanie w ostatniej chwili odwołali atak na Iran i wracają do stołu rozmów. Tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji, rozpoczynają się w poniedziałek. Szczegółów nie podał. Po tych zapowiedziach staniała ropa. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. 22 przywódców państw Unii Europejskiej apelują o uszczelnienie zewnętrznych granic wspólnoty. Wśród nich premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. W ostatnich dniach granice sforsowało tam ponad 50 tysięcy imigrantów z Maroka. Większość miała już wrócić do swojego kraju. Szczegóły Tomasz Fęskę.
4: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Bocheński zapewnia.
5: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen prowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
4: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
6: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.
4: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne.
2: Zakopane pęka w szwach, tłumy turystów na Krupie. W Pówkach i na szlakach, tak mija pół metek wakacji na Podhalu. Gości przyciągają niezapomniane widoki i piękna słoneczna pogoda.
7: Gdzie byliście?
8: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
7: Szacun, ale tłok chyba w górach, nie?
9: Jak... Zależy w którym miejscu.
10: Do Świnicy, nie? Już w stronę Kasprowego trochę większe.
11: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
12: Rafał Kubacki, ratownik TOPR. Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego. No niestety Tatry są górami bardzo małymi.
11: Tak, tłumy są.
7: No ale góry wynagradzają chyba, nie? Widoki. Tak, widoki są świetne. Polecamy wszystkim.
2: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, żeby uniknąć tłoku i zatorów. Z kolei Kazimierz Dolny nad Wisłą opanowały filmowe gwiazdy. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. To setki wydarzeń, pokazy filmowe, spotkania z aktorami i reżyserami, wystawy, dyskusje, możliwość spotkania artystów na rynku i zrobienia sobie z nimi zdjęcia. A wśród nich Joanna Kulik, Arkadiusz Jakubik, Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura czy Anna Dymna. Festiwal potrwa do niedzieli.
1: To są wiadomości Radia 7.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze po raz trzeci ze złotym medalem Ligi Narodów w finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali po bardzo zaciętym meczu USA 3-2. Pod wodzą Nikoli Grbicza biało-czerwoni 9. raz z rzędu stanęli na podium dużej imprezy, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
14: No wspaniale, no tak miało być. To nikt chyba nie zakładał, że w tym sezonie może się to inaczej skończyć. To oczywiście brzmi trochę buńczucznie, no ale no, biorąc pod uwagę skalę talentu, która jest w naszej reprezentacji, potencjał osobowy i regularność, powtarzalność kadry Grbicia, no to chyba tak to trzeba do tego podejść.
13: Najlepszym siatkarzem turnieju finałowego w Chinach wybrano Tomasza Fornala. Brązowy medal Ligi Narodów wywalczyła Słowenia, pokonując Japonię 3-1. Legia Warszawa liderem Ekstraklasy po drugiej kolejce sezonu. Zespół Marka Papszuna ponownie wygrał, tym razem z Zagłębiem Lubin 3-1.
15: Pokazaliśmy duże jakości, pokazaliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych akcji, odnaliśmy dużo strzałów, czyli trzy bramki po takich swoich flagowych, można powiedzieć, zachowaniach i z tego jestem bardzo zadowolony, więc mecz na plus, bardzo się cieszę, że pociągnęliśmy kibiców, oni nas i oby tak dalej.
13: Komplet punktów po dwóch kolejkach ma także Jagiellonia Białystok, a wczoraj niespodziankę sprawił Śląsk. Wrocław Beniaminek pokonał Raków Częstochowa 2-1. W ostatnim niedzielnym meczu GKS Katowice wygrał z Radomiakiem 3-1. Dziś na zakończenie drugiej kolejki Krakowia zagra z Pogonią Szczecin. Jeremy Sochan zostaje w NBA. 23-latek, który jako głęboki rezerwowy sięgnął w minionym sezonie po mistrzowski tytuł z New York Knicks, został nowym koszykarzem Portland Trail Blazers. Nasz skrzydłowy podpisał roczny kontrakt. Fin Sami Pajari wygrał rajd Finlandii, 10. rundę mistrzostw świata WRC. Kierowca gospodarza awansował na pozycję lidera po tym, gdy groźny wypadek miał w sobotę prowadzący Francuz Sébastien Ogier. Pajari, dla którego to drugie w karierze i jednocześnie drugie z rzędu zwycięstwo, awansował na drugie miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata. Liderem jest Brytyjczyk Elfyn Evans, który w Finlandii był trzeci. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg.
0: Wspólnie rozpoczynamy nowy tydzień, a nowy tydzień, poniedziałek, rozpoczynamy od takiej, powiedziałbym, bardzo rześkiej aury. Idąc tutaj do radia, takie miałem poczucie, że powiewa jesienią, ale może jeszcze nie. Dziś, moi drodzy Państwo, na termometrach teraz około 11-12 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia, dzisiaj nawet 27 w naszym regionie. Kolejne dni przyniosą nam jeszcze wyższe temperatury. Jutro 30, pojutrze 33 stopnie nawet. Ale koncentrujemy się na tym, co dzisiaj. Dziś na ogół słońce, chociaż chmury też dzisiaj pojawią się na niebie, a nawet miejscami mogą wystąpić przelotne, lokalne opady deszczu. Ciśnienie w normie. Co u Państwa? U Pani Bernadety w Górznie piękne słoneczko, na termometrze 14 stopni, podmuchy wiatru odczuwalne. No ale tutaj zaniepokoił mnie Pan Piotr z Nidzicy, bo wprawdzie w Nidzicy tylko słonecznie, ale jak pisze Pan Piotr, tylko 9 stopni. Proszę dać znać na Facebooku, jak sytuacja pogodowa u Państwa. Radio 7. Już o 6 po 7.

16 minut po godzinie 7 zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj trzeci dzień sierpnia, dzisiaj poniedziałek. Wspólnie rozpoczynamy nowy tydzień, ale i też rozpoczynamy nowy miesiąc. Dzisiaj 3 sierpnia Lidia i Nikodem obchodzą imieniny. Dzisiaj dzień arbuza też świętujemy. 19 minut po 4 zaczęło świtać. Słońce punktualnie o godzinie 5 wzeszło. Zajdzie 23 minuty po godzinie 20. Zmierzch zapadnie 4 minuty po 21. No i tylko 51 dni pozostało do jesieni. 16, prawie 17 po 7.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
4: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Też prawie w pół do ósmej, no to w takim razie przeniesiemy się na drogi naszego regionu. Do powiatu sierpeckiego zmierzamy, bo tutaj kolejna droga właśnie w tym powiecie doczeka się przebudowy. Została już podpisana przebudowa, znaczy umowa o przebudowie z wykonawcą inwestycji. No a ta inwestycja, ta nowa droga poprawi dojazd do pól i okolicznych posesji w gminie Mochowo.
1: Remont drogi w gminie Mochowo. Prace obejmą odcinek w Zglenicach w pobliżu Strażnicy. Inwestycja będzie kosztowała 200 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy to dofinansowanie z instrumentów pomocowych samorządu województwa mazowieckiego przeznaczonych na poprawę infrastruktury dojazdowej do terenów rolnych. Dziś podpisana zostanie umowa z wykonawcą, a rozpoczęcie prac planowane jest już na przyszły tydzień. O szczegółach mówi wójt Mochowa Zbigniew Kopczyński.
2: Cała podbudowa, jeżeli chodzi o kwestie poboczy, rowy, no i oczywiście nowa nawierzchnia. Bo tam jest częściowo asfaltowa i pozostała część jest utwardzona, kamień jest wysypany. Na to pójdzie po prostu teraz masa asfaltowa i to już będzie normalna droga asfaltowa. Dbamy tutaj o bezpieczeństwo. Oczywiście też ze względu na to, że to jest połączenie z drogą wojewódzką, tu całość dokumentacji, jeżeli chodzi o uzgodnienia, oczywiście też z województwem zostało to zrealizowane. Będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego, stała organizacja, czyli zasady wszystkie z pełnym oznakowaniem, tak jak to wynika z procedur i przepisów prawa.
1: Remont będzie dotyczył 300-metrowego odcinka drogi. To pierwszy etap jej przebudowy. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, mieszkańcy z nowej nawierzchni skorzystają jeszcze w tym roku.
0: No to jeszcze tylko małe sprostowanie. Umowa została już podpisana, a prace rozpoczną się w tym tygodniu. Tylko 28 minut pozostało do godziny 8.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
0: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.

To tylko 13 minut dzieli nas od godziny 8. Drodzy Państwo, takich wiadomości wolałbym nie przekazywać, no ale fakt jest faktem, no i nasz obowiązek, naszym obowiązkiem. Otóż makabryczne odkrycie w Ciechanowie. Na obrzeżach miasta spacerowicze odnaleźli fragment ludzkiej dłoni w stanie rozkładu. Policja rozpoczęła przeszukiwanie terenu z udziałem psów tropiących. No i kilkaset metrów od tego właśnie miejsca znaleziska, funkcjonariusze odnaleźli także ludzkie szczątki z elementami odzieży. Zostaną one przekazane do badań, które mają pomóc w ustaleniu tożsamości zmarłej osoby. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ciechanowie. Do sprawy na pewno będziemy wracać. Teraz 12 minut do godziny 8. Jeśli Państwo na 8 do pracy, no to rzeczywiście czasu Wam niewiele zostało. Tylko 12 minut o 8 na antenie Radia 7. Najnowsze wiadomości z kraju, ze świata oraz te ze sportu. Did not dance, 'cause I've lost too many love affairs. I was in the mood. Oraz te ze sportu.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
2: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

Kiedyś się mówiło, że poniedziałek to najtrudniejszy poranek w całym tygodniu. Ten poniedziałkowy poranek daje się we znaki podobno. Nie wiem, czy jeszcze to obowiązuje, ale no, spróbujemy dzisiaj jakoś sobie z tym porankiem poradzić. Trzeci dzień sierpnia mamy już. To jest poranny program Radia 7 i już ósma minęła.

0: A teraz wspólnie posłuchajmy wiadomości o 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożary paraliżują południe, najgorzej teraz w Grecji, Portugalii i Francji. Polskie lasy pełne owoców, lekarze ostrzegają przed groźną chorobą. Płynął bez przerwy przez ponad 2 doby. Polak dokonał niezwykłego wyczynu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy w Grecji, Francji i Portugalii próbują opanować rozległe pożary, które zmuszają mieszkańców do opuszczania domów. To kolejna doba walki z żywiołem na południu Europy. W rejonie Aten ewakuowano już 15 000 osób, a sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr. Marcin Starzec.
3: Jednym z najgroźniejszych jest pożar w rejonie Porto Germeno na zachodzie od Aten, ale strażacy łącznie walczą z płomieniami w kilkunastu innych miejscach kraju. Do tego cały czas wieje, co nie pomaga w akcji. Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia, a w niektórych miejscach pożar przybiera na sile w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Mówił jeden ze strażaków, który walczy z ogniem w okolicach Porto Germeno. Podobnie jest też w północnej Portugalii. Tam obszar nieopanowanego pogorzeliska sięga blisko 16 000 hektarów. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie pomagają strażacy z Polski.
2: Pożary pustoszą też Stany Zjednoczone. W stanie Waszyngton ogień zniszczył ponad 600 budynków. Zmusił dziesiątki tysięcy mieszkańców do ewakuacji. Polskie lasy są teraz pełne owoców. Polacy ruszyli na jagody, jeżyny i maliny. Ważne, by nie jeść ich prosto z krzaka. Można zarazić się bardzo groźną bąblowicą. W tym roku odnotowano już ponad 40 przypadków tej choroby, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Eksperci przypominają, że objawy mogą pojawić się dopiero po wielu latach. Mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: To jest od około 5 do nawet 15 lat po zarażeniu. Przebieg choroby przypomina rozwój choroby nowotworowej.
2: A żeby się przed tym uchronić, wszystkie leśne owoce należy dokładnie myć przed zjedzeniem. Policjanci zatrzymali Mikołaja W., podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach. Złapali mężczyznę w nocy w województwie zachodniopomorskim. Mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
5: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci z oddziału prewencji policji w Katowicach pełniący służbę w rejonie granicy zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym.
2: Według śledczych tydzień temu miał z dużą prędkością potrącić mężczyznę przechodzącego przez pasy i odjechać z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy. Pieszy zginął na miejscu. Zatrzymanemu grozi 20 lat więzienia. Zwrot butelki, a pieniądze od razu na konto. Tak mogą wkrótce działać nowe automaty. Są już testowane, najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele. Zamiast odbierać bon i iść do kasy, dostaniemy zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. Takich urządzeń ma szybko przybywać. Wedle zapowiedzi Ministerstwa Klimatu w ciągu kilku najbliższych lat w całym kraju mają się pojawić tysiące takich maszyn. Za 5. razem dokonał niemożliwego. Bartłomiej Kubkowski przepłynął wpław Bałtyk. Pokonał ponad 160 kilometrów w 55 godzin, bez snu i odpoczynku. Swój wyczyn dedykował podopiecznym fundacji Cancer Fighters, a w Dziwnowie przywitały go tłumy kibiców. Bałtyk próbuje teraz pokonać także Karolina Szczepaniak, olimpijka i rekordzistka Guinnessa, płynie ze Szwecji do Pobierowa. Wspiera zbiórkę na leczenie i rehabilitację 14-letniego chłopca.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nie ma mocnych na polskich siatkarzy. Nasz zespół wygrał 12 ostatnich meczów, z czego 3 w turnieju finałowym Ligi Narodów, które dały im 2 z rzędu, a w sumie 3 triumf w tych rozgrywkach. W chińskim Ningbo w ćwierćfinale pokonaliśmy Ukrainę 3-1, w półfinale Słowenię 3-0, a w wielkim finale Stany Zjednoczone 3-2. Jesteśmy mocni, bo mamy najszerszy skład na świecie, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
7: No, dla mnie takim najlepszym tego dowodem jest fakt, że my w zasadzie w 4 ostatnich sezonach graliśmy z 4 różnymi atakującymi. Nie przypominam sobie żadnej topowej reprezentacji na świecie, która byłaby w stanie tak swobodnie wymieniać kluczowych zawodników i zdobywać w każdej imprezie medal. No to jest absolutnie fenomenalna historia.
6: Polacy stanęli na podium na wszystkich 9 dużych turniejach pod wodzą Nikoli Grbicza. Teraz krótka przerwa, a już za miesiąc ruszy najważniejsza impreza sezonu. Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni będą bronili tytułu. Opady deszczu torpedowały początek turnieju w Toronto, w którym zagrają nasze 4 najlepsze tenisistki. Magdalena French wyszła na kort, ale jej mecz z francuską Leolion Jean-Jean został przerwany w 1. secie przy stanie 4-4. W tysięczniku w Kanadzie w 1. rundzie zagra jeszcze Magda Linet, która zmierzy się z dużo niżej notowaną zawodniczką gospodarzy Carole Zhao. Iga Świątek i Maja Chwalińska jako zawodniczki rozstawione rozpoczną rywalizację od 2. rundy. Legia Warszawa z kompetem punktów i na 1. miejscu w tabeli po 2 kolejkach ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna pokonał wczoraj wczoraj Zagłębie Lubin 3-1. 6 punktów ma również Jagiellonia Białystok, która w piątek pokonała w Lublinie Motor 2-1. Wczoraj Śląsk Wrocław wygrał z Rakowem Częstochowa 2-1, a GKS Katowice z Radomiakiem 3-1. Dziś na zakończenie kolejki Krakowia podejmie Pogoń Szczecin. Emocjonujące mecze w pierwszej połowie 12. kolejki żużlowej Ekstraligi w spotkaniu drużyn walczących awans do fazy play-off. Unia Leszno pokonała GKM Grudziądz 51-39 i dodatkowo wywalczyła punkt bonusowy. W Zielonej Górze Falubas przegrał z broniącym tytułu Press Toruń 41-49. Stal Gorzów z Łukniarzem Częstochowa i Sparta Wrocław z Motorem Lublin pojadą w niedzielę.
0: Dziś na niebie trochę słońca, trochę chmur i poranek jeszcze taki dosyć rześki, ale w ciągu dnia rozkręci się temperatura, nawet 27 stopni na termometrach. To w najcieplejszym momencie dnia, jutro i pojutrze jeszcze cieplej, bo ponad 30 stopni pokażą termometry w naszym regionie. No a okazuje się, moi drodzy Państwo, że nawet ciśnienie dzisiaj jest dla nas łaskawe. U pani Moniki w Mionczynie teraz 12 stopni, u pani Małgorzaty w Dźwierzni 13 stopni. Podobno zza chmur już wychodzi słońce. Radio 7. Mamy już 7 minut po godzinie 8.

Już czas przywitać tych, którzy dzień rozpoczynają po godzinie 8. Dzień dobry, witamy w poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Dzisiaj Lidia i Nikodem przyjmują życzenia imieninowe, wszystkiego dobrego, ale również nie zapominamy o tych, którzy świętują z zupełnie innych okazji, a tacy myślę, że są. Dzisiaj dzień arbuza na przykład, to też można poświętować sobie, a czemu nie? 19 minut po godzinie 4, dzisiaj dzień się obudził, wtedy zaczęło świtać, słońce wzeszło dzisiaj o godzinie 5, zajdzie 23 minuty po godzinie 20, 4 minuty po 21, zmierzch zapadnie nad północnym Mazowszem, Działdowszczyzną i ziemią dobrzyńską, a do jesieni pozostało 51 dni. Patrzymy na zegar, tutaj już 14 minut po godzinie 8.

0: Market. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: To już 26 minut po godzinie 8 przenosimy się do Ciechanowa. A tutaj, moi drodzy państwo, kolejny zabytek odzyska życie. Miasto pozyskało prawie 7 milionów złotych unijnego dofinansowania na remont budynku przy ulicy Powstańców Warszawskich, a obiekt po przebudowie będzie służył seniorom.
1: Budynek od lat stoi pusty z powodu złego stanu technicznego. Teraz przejdzie kompleksowy remont i termomodernizację, a wokół niego powstanie zielona przestrzeń do rekreacji i aktywności. Zaplanowano m.in. ogrody użytkowe, szklarnię, strefę grillową oraz plenerową siłownię. W odnowionym obiekcie będą prowadzone zajęcia dla seniorów, spotkania integracyjne i wydarzenia kulturalne. Na realizację inwestycji Ciechanów otrzymał blisko 7 milionów złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza. O znaczeniu tego projektu mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
2: To kolejna ważna inwestycja realizowana na osiedlu Bloki i kolejny krok w konsekwentnej rewitalizacji zabytkowych obiektów tej części Ciechanowa. Budynek przy ulicy Powstańców Warszawskich od lat był wyłączony z użytkowania z powodu bardzo złego stanu technicznego, dlatego tym bardziej cieszy nas pozyskanie blisko 7 milionów złotych unijnego dofinansowania na jego remont. Przywrócimy temu miejscu dawny charakter, jednocześnie nadając mu nową, ważną społecznie funkcję. Powstanie przestrzeń służąca seniorom, integracji mieszkańców i aktywnemu spędzaniu czasu, a zagospodarowane otoczenie stworzy atrakcyjne miejsce do rekreacji. To kolejny przykład, że konsekwentnie przywracamy do życia zdegradowane obiekty, nadając im nowe funkcje odpowiadające potrzebom naszych mieszkańców.
1: Cała inwestycja ma kosztować ponad 8 milionów złotych. Miasto przygotowuje dokumentację techniczną, a rozpoczęcie prac planowane jest na przyszły rok.
0: To już prawie w pół do dziewiątej.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy z drobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602 432 211. 602 432 211.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Do dziewiątej pozostało 12 minut tylko. Powiat żuromiński stawia na aktywizację seniorów. Samorząd pozyskał dofinansowanie na nowy projekt skierowany do mieszkańców, a w programie znajdą się m.in. zajęcia i spotkania integracyjne.
1: Powiat żuromiński otrzymał 40 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu dla seniorów. Z własnych środków dołoży jeszcze 13 tysięcy. W przedsięwzięciu weźmie udział około 150 mieszkańców. Projekt jest obecnie na etapie organizacyjnym, a wkrótce na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie pojawi się ogłoszenie o naborze uczestników. O planowanych działaniach mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
2: Tutaj zaangażowaliśmy takie formy organizacyjne, sformalizowane, a więc bierze udział Rada Seniorów Powiatu Żuromińskiego, Stowarzyszenie Aktywny Senior Bierzunianki, Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy też Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów. Oczywiście nie jest to grupa zamknięta, także wszyscy inni starsze osoby będą mogły w tym projekcie wziąć udział. A co tam zamierzamy? A więc takie warsztaty edukacyjne, wyjazd integracyjny też będą, zajęcia ruchowe na pływalni, sporo wziąć udział. A co tam zamierzamy? A więc takie warsztaty edukacyjne, wyjazd integracyjny, też będą zajęcia ruchowe na pływalni, sporo takich działań informacyjnych.

0: Trama.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

poniedziałek, trzeci dzień sierpnia dzisiaj mamy. Sierpień, moi drodzy Państwo, to tak troszkę jak niedziela. Niby jeszcze wolne, ale już to naprawdę ostatni moment. Trzeci dzień sierpnia, poniedziałek, na zegarach już minęła godzina dziewiąta.

0: Mamy dla Państwa teraz najnowsze wiadomości o 9:00.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wytwory sztucznej inteligencji mają być oznaczone, weszło nowe prawo. Pogoda przyniosła wielkie straty w owocach. Odczują to nasze portfele. A przed nami kilka dni upałów. Są apele o oszczędzanie wody. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o sztucznej inteligencji. Generowane przez nią obrazy, nagrania, audio i wideo muszą być już odpowiednio oznaczone. Podobnie rozmowy z botami na czatach. To po to, byśmy mogli odróżnić sztuczną inteligencję od tej prawdziwej. Co, jak mówią nasi rozmówcy, wcale nie jest takie proste.
3: Nie potrafię rozróżnić, chciałabym.
4: Najpierw sobie się przypatruję, czytam komentarze. Czasami to widać na pierwszy rzut oka, a czasami trzeba się przyjrzeć.
5: Jestem starej daty i uważam, że to, co było kiedyś, było chyba dużo lepsze niż w tej chwili.
6: Starsi ludzie obecnie mają jeszcze ciężej niż kiedyś, bo kiedyś, żeby oszukać, trzeba było pomyśleć. Teraz wystarczy wpisać prompta.
7: Czy ty masz jakiś sposób, jak rozróżniać właśnie sztuczną inteligencję od tego, co jest prawdziwe?
8: Nie mam, tylko czysta intuicja.
2: Załamanie nowego prawa o sztucznej inteligencji grożą kary do 15 milionów euro albo 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Owoce mogą znacznie zdrożeć. Tegoroczne zbiory będą dużo słabsze niż przed rokiem, nawet o 1/5, szacuje Główny Urząd Statystyczny. Winne były najpierw wiosenne przymrozki i susza, a potem ekstremalne upały, burze i grad. Jak mówią sadownicy, niektóre owoce nie zdążyły dojrzeć, inne dosłownie ugotowały się na drzewach.
9: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
2: Przez to musi wzrosnąć cena, by uprawy nie przyniosły strat. Mało jest porzeczki, borówki i wiśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były też zbiory truskawki. Nie pomogą w tym kolejne upały. A termometry w najbliższych dniach znowu wskażą nawet 38 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji, mówi Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: W gaszeniu pożarów w Hiszpanii pomagają polscy strażacy, ale zmiana klimatu widzimy także w Polsce. I coraz częstsze pożary w lasach, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
11: To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
10: Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia już wprowadza stan zagrożenia. Podobne problemy mają Węgry. W Polsce pojawia się kłopot z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów w czasie upałów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
12: Żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
10: Upały w Polsce mają potrwać co najmniej do środy.
2: Obrońcy zwierząt próbowali w pobliżu Islandii zatrzymać statek do połowu wielorybów. To był protest. 21 aktywistów zostało jednak aresztowanych. Policja twierdzi, że stworzyli zagrożenie dla ruchu statków na morzu. Islandia jest jednym z kilku państw na świecie, które zezwala na komercyjny połów wielorybów. Rocznie ginie ich co najmniej kilkadziesiąt. Zaczęła się druga połowa wakacji. Kilka słów o pogodzie na górskich szlakach. W Karkonoszach warunki do wędrówek dobre. W Beskidach szlaki są suche i dobrze widoczne, za to upał daje w kość. Wieczorem zarówno w Karkonoszach, jak i Beskidach pogoda może się gwałtownie pogorszyć. Na Podhalu wieczorem także możliwe burze. W Zakopanem pełno turystów.
1: To są wiadomości Radia 7.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 83. edycja Tour de Pologne. Kolarze o 10:30 wystartują z Gdyni, a pierwszy etap zakończy się w Koszalinie. Liczą 234 km i jest najdłuższy w tegorocznym wyścigu. Kolejne etapy to Międzyzdroje Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Żagań Karpacz, Opole Kociesz, a na koniec najpierw górski etap wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę czasówka w Wieliczce. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to już ósmy start. A w weekend ruszył już kobiecy Tour de France. Dwa pierwsze etapy wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która tydzień temu wygrała kobiecy Tour de Pologne. Malwina Mull była wczoraj 9. Ruszył turniej tenisowy w Toronto. Pierwszego dnia jednak przede wszystkim padał deszcz. Spotkanie Magdaleny Fręch z Leolią Żążą zostało przerwane w pierwszym secie przy stanie 4-4. Mecz zostanie dokończony dziś wieczorem, a później na kort wyjdzie Magdalinety, która zmierzy się z Kanadyjką Carol Zhao. Iga Świątek jest rozstawiona z siódemką i zacznie turniej od drugiej rundy. W ostatnich dniach Polka intensywnie trenowała w Warszawie, a wcześniej zrobiła sobie chwilę przerwy. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Nawet o nim momentami nie myślałam i fajnie było chociaż przez chwilę pożyć innym życiem niż tym turniejowym. W Toronto zobaczymy również Maję Chwalińską. Ona także zacznie grę od drugiej rundy. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo biało-czerwoni pokonali USA 3-2. Brąz walczyła Słowenia po zwycięstwie 3-1 nad Japonią. W sumie był to trzeci triumf Polaków w Lidze Narodów i dziewiąty duży turniej z rzędu zakończony na podium. Po powrocie do Polski siatkarze będą mieli teraz tydzień odpoczynku, a potem rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy, na których będą bronili tytułu. Niespodziewane podium zawodów letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle i pech młodego Polaka. Kamil Waszek po najlepszym w karierze 6. miejscu został zdyskwalifikowany za zbyt szerokie narty. Zawody wygrał Japończyk Naoki Nakamura przed Estończykiem Kajmarem Wagulem i Rokiem Oblakiem ze Słowenii. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce.
0: W ciągu ostatnich 2 godzin temperatura wzrosła o 6 stopni. O 7 było 12, teraz jest 18. No to taki prosty rachunek. Ale to nie koniec. Oj, zdecydowanie nie. Temperatura szybko dzisiaj rośnie, bo sporo ma do nadrobienia. 27 stopni, tyle na dzisiaj prognozują synoptycy w naszym regionie, a jutro i pojutrze jeszcze cieplej. W środę nawet 33 stopnie zobaczymy na termometrach. Na barometrze całkiem nieźle. Na niebie dzisiaj na przemian trochę chmur, trochę słońca. Radio 7. A teraz na zegarze mamy już 7 minut po 9. Niech to będzie dobry dzień, koniecznie spędzony w towarzystwie Radia 7.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 3 sierpnia. W 1828 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej świątyni ewangelickiej w Lidzbarku w powiecie działdowskim. W 1931 roku podpułkownik Ludomir Wysocki został zastępcą dowódcy 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1986 roku w Operze Leśnej w Sopocie odbył się koncert zespołu Kombi z okazji 10-lecia istnienia grupy, w skład której wchodzili urodzeni w Mławie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk.
3: Moje 10 lat w Kombi to najwspanialsza przygoda w życiu. Szkoda, że czas tak szybko leci.
2: Urodzili się. W 1876 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Maksymilian Rochon, uczestnik wojny z bolszewikami, za co został odznaczony medalem 10-lecia odzyskania niepodległości, burmistrz Lidzbarka w latach 1922-1933. Z jego inicjatywy powstała Lidzbarska Orkiestra Dęta. W 1913 roku w Wiksinie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Henryk Leliński, nauczyciel, polonista, poseł na Sejm PRL II kadencji. W okresie okupacji prowadził tajne nauczanie w tajnej organizacji nauczycielskiej na terenie powiatu mławskiego. Po wojnie kierownik założonej przez siebie szkoły powszechnej w Rostkowie w gminie Czernice Borowe w powiecie przasnyskim, nauczyciel języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej i kierownik powiatowej biblioteki publicznej w Przasnyszu. Później został kierownikiem powiatowego ośrodka doskonalenia kadr oświatowych w Przasnyszu. W 1955 roku zorganizował liceum ogólnokształcące dla pracujących w Przasnyszu i został jego dyrektorem. Po zakończeniu kadencji posła dalej był nauczycielem. Nauczał języka polskiego oraz nauki o Polsce i świecie współczesnym w liceum ogólnokształcącym w Przasnyszu. W latach 70. uczył w Przasnyskim Zespole Szkół Zawodowych. Wchodził w skład zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. W 1956 roku w Pułtusku Tadeusz Nalewajk, były zastępca burmistrza Pułtuska i Nasielska, były starosta Pułtuski, przewodniczył konwentowi powiatów województwa mazowieckiego, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4: Nie jest to konstans, będziemy się przyglądać. Jeżeli będzie to niekorzystne, na pewno będzie zmienione. Dziękuję bardzo.
2: W 1957 roku w Przasnyszu Krzysztof Turowiecki, poeta, animator kultury. Jego wiersze ukazały się w peryferyjnym almanachu literackim Wyrób Własny oraz w almanachu przasnyskich poetów Na Receptę, którego był inspiratorem. Jeden z założycieli naczelnego organu Wesołej Komitywy Uzurpatorów Rzeczywistości w Przasnyszu, inicjator i współorganizator przasnyskich spotkań poetyckich stragany z poezją w Muzeum Historycznym. Redaktor naczelny witryny internetowej poświęconej sztuce Przasnysza i okolic. Projektodawca i mincerz Mennicy Przasnyskiej. Współorganizator i jeden z jurorów ogólnopolskiego przasnyskiego maratonu limerykowego Limeraton, członek zarządu Związku Literatów na Mazowszu.
5: Kto miał rozum, to uciekł i już nigdy nie wróci po to, żeby tu osiąść na stałe. Jak uważnie się patrzy, tylko ja, nieudacznik, nieporadnie w Burlandii zostałem.
2: Zmarli w 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Mauthausen-Gusen Stanisław Żurawski. Urodził się w Szczukach w gminie Płoniawy-Bramura w powiecie makowskim. Działał w Stowarzyszeniu Rolniczym w Ciechanowie. Stał na czele oddziału w Przasnyszu. Był członkiem zarządu Okręgowego Towarzystwa Rolniczego Ciechanowskiego. Działał w Radzie Opiekuńczej Powiatu Przasnyskiego. Przewodniczył Komitetowi Pomocy Wojskowej w Przasnyszu. Starosta na powiat przasnyski. Współorganizator Banku Spółdzielczego w Przasnyszu. W 1944 roku Stanisław Tun, urodzony w Dzierżnie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim, podpułkownik Wojska Polskiego, legionista, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W 1965 roku Hieronim Jóźwik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie.
1: Tego się teraz.
6: Reklama.
7: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
8: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
9: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy.
6: Telefon 534 582 511. 534 582 511.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
11: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę.

0: promocji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na aplikację WhatsApp, oszuści przejmują konta. Noga z gazu, w całej Europie ruszają wzmożone kontrole prędkości. Siatkarze wygrali Ligę Narodów, a kolarze odliczają minuty do startu Tour de Pologne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oszuści przejmują konta na WhatsAppie, cyberprzestępcy podszywają się pod użytkowników popularnego komunikatora i rozsyłają wiadomości z prośbą o głosowanie w rzekomych konkursach. Wyłudzają dane logowania przez podstawiony kod QR lub kod weryfikacyjny. CERT Polska przypomina, by nigdy nie udostępniać kodów logowania. Co zrobić, jeśli padniemy ofiarą oszustwa, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
2: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, dodaje rzeczniczka MSWiA.
3: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
2: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści od zabezpieczeń od lat apelują, żeby nie wchodzić w linki przesyłane na przykład SMS-em. To także powód, dla którego rządzący są krytykowani przez ekspertów za ostatnie wiadomości z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rozesłane przez RCB. W całej Europie rusza policyjna akcja Prędkość. W trasę ruszają też nieoznakowane radiowozy. Do działań włącza się też polska drogówka. Funkcjonariusze podkreślają, że do skrzynki pocztowej może trafić także mandat z zagranicy. Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Po zderzeniu dwóch samochodów jedno z nich wjechało w pieszych na chodniku. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
4: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. W szoku, także słabo rozmawiał.
2: Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W wielkim finale pokonali 3-2 Stany Zjednoczone. Polacy obronili tytuł. Jak słychać po reakcji naszych siatkarzy, to złoto miało dla nich taki sam smak jak przed rokiem. Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
5: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
2: Przed naszymi siatkarzami w tym roku jeszcze Mistrzostwa Europy we wrześniu. Też będą bronić złota. A w Gdyni za chwilę zacznie się wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest jednym z najstarszych w Europie. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina. Na starcie ponad 140 kolarzy, w tym 10 Polaków. Do mety w Wieliczce dojadą w niedzielę. Przed rokiem wygrał Amerykanin Brandon McNulty. Wszystko już gotowe, początek wyścigu za niecałą godzinę.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.

0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na Twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Szynka wieprzowa, kilogram 10,99. Najniższa cena przed promocją 15,99. Oraz ziemniaki młode, kilogram 99 groszy. Oferta ważna do 5 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.

0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
1: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szansa na tańszą nieje po wypowiedzi Trumpa. Kolejarze ostrzegają, nie każdy bagaż można zabrać do pociągu. Furorę w Tatrach robią elektryczne busy nadmorskie oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tanieje ropa po ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent USA oświadczył, że wstrzymał potężny atak na Iran i dziś będą kolejne negocjacje pokojowe. Rozmowy mają dotyczyć m.in. odblokowania cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy.
3: To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej. Ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli. Więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
2: Mówi Trump. Teheran już to skomentował. Mówi, że Iran o nic nie prosił amerykańskiego prezydenta. Ważna aktualizacja w M-Obywatelu. Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. O co chodzi, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Oświadczenie powinno odbywać się co jakiś czas po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić. Nikt naszych dokumentów nie wykorzysta przeciwko nam.
2: Jeśli nie zrobimy tego do środy, czeka nas dłuższa procedura potwierdzania na nowo naszej tożsamości. Ukraińskie drony uderzyły w uniwersytet w rosyjskim Białgorodzie. Po ataku w budynkach uczelni wybuchł pożar. Według ukraińskich mediów na uniwersytecie miały być prowadzone prace związane z rozwojem i testowaniem dronów. Trafione zostało też centrum logistyczne firmy Wildberries w centralnej części Rosji. Kijów twierdzi, że celem były obiekty wspierające rosyjskie działania wojenne. Kolejarze apelują o rozwagę przy zabieraniu bagażu do pociągu. Nie wszystko się zmieści. Zbyt duży bagaż będzie musiał zostać na peronie. Zdarzają się ekstremalne pakunki, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
5: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
2: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu. Elektryczne busy do Morskiego Oka są hitem wakacji. W lipcu skorzystało z nich blisko 8 tysięcy turystów. Mimo że bilet w jedną stronę kosztuje 89 zł, chętnych nie brakuje. Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najbliższe wolne miejsca są dopiero w środę.
6: Konikiem byłoby drożej.
7: Co państwo myślicie o tej formie transportu?
6: Super pomysł, aby częściej i więcej.
2: Ma być więcej. Tatrzański Park Narodowy planuje kupić kolejnych 16 elektrycznych busów, bo zainteresowanie jest ogromne, mówi Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku.
8: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
2: Na razie nad Morskie Oko jeżdżą 4 elektryczne busy. W ciągu 3 tygodni zdobył 30 milionów fanów. Barwna postać piłkarskiego mundialu, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Wozinia, wylądował w Chile, został przywitany jak król. Na lotnisku witały go setki kibiców nowego klubu Colo-Colo Santiago, z którym ma podpisać kontrakt. Wozinia ma 40 lat. Kilka miesięcy temu chciał kończyć karierę, a stał się właśnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy świata.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Szynka wieprzowa, kilogram 10,99. Najniższa cena przed promocją 15,99. Oraz ziemniaki młode, kilogram 99 groszy. Oferta ważna do 5 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama. Zbliża się południe.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Jest postępowanie z urzędu w sprawie ataku na Ukrainkę w Bydgoszczy. Ruszają kontrole prędkości na drogach w całej Europie. Po kryzysie w Ceucie państwa unijne wracają do rozmowy o ochronie granic. Dorota Wardecka, dzień dobry. Jest postępowanie wszczęte z urzędu. Policja wszczęła je, mimo że poszkodowana nie zgłosiła się na komisariat. Chodzi o atak na Ukrainkę w Bydgoszczy. W weekend w centrum miasta mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce kobietę, opluł ją, rzucał w nią kamieniami i wykrzykiwał wulgaryzmy nawiązujące do jej narodowości. Policja szuka sprawcy, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
7: Na podstawie doniesień medialnych policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
6: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gruźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. A to już kolejny atak na Ukraińców. W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu 3 mężczyzn brutalnie pobiło młodą ukraińską parę. Więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących prędkość tak zwanymi suszarkami. Rusza akcja Prędkość na drogach w całej Europie. Polska oficjalnie włączy się w nią w najbliższy piątek, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
8: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę.
6: Akcja potrwa do niedzieli. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dziś wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, po tym jak przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Wspólnota powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią, postulują politycy PiSu, mówi europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
9: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
6: Prawie 60 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
10: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpani powinni się mocno zastanowić. Co kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
6: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu debaty o większych kontrolach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia wydanego w sprawie firmy Pfizer. Chodzi o nieodebrane przez Polskę w 2022 roku szczepionki przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale też zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. W apelacji jest również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. W Gdyni rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne. Start honorowy nastąpił przy słonecznej pogodzie o 10.30 ze skweru Kościuszki. Listę startową podpisali wszyscy kolarze ze 147-osobowego peletonu, w tym 10 Polaków. Kolarze dotrą dziś do Koszalina. To trasa licząca 234 km po drodze, Kartuzy, Bytów, Polanów i Góra Chełmska.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Szynka wieprzowa, kilogram 10,99. Najniższa cena przed promocją 15,99. Oraz ziemniaki młode, kilogram 99 groszy. Oferta ważna do 5 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku. Budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na Twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy z drobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602-432-211. 602-432-211.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na oszustów po serii cyberataków na komunikatory internetowe. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przed nami kolejna fala upałów. Dorota Werdycka. Po fali ataków na komunikatory wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by każdy podejrzany link traktować jak czerwone światło na skrzyżowaniu i zgłaszać go do CERT-u albo przez aplikację mObywatel. Ofiarą ataku padł ostatnio m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy przejęli jego konto na WhatsAppie i rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania. Mówi minister Gawkowski.
3: Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to jest czerwone światło.
2: Minister Gawkowski przypomina, że Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej. W zeszłym roku odnotowano 270 tysięcy takich incydentów. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Większość z nich utonęła. Podały władze tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Ponad 1500 osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych. W szpitalach jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, w tym dwa noworodki, które się w nich urodziły. Kryzys w Ceucie rozpoczął się, gdy w czwartek i w piątek około 60 tysięcy migrantów nielegalnie przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. Już w piątek wieczorem około 48 tysięcy z nich wróciło do Maroka. Kolejna odsłona upalnego lata są ostrzeżenia przed upałami sięgającymi prawie 40 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji. Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia wprowadza stan zagrożenia w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. W Polsce pojawiają się problemy z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
4: Patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych, tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
2: Według ministra energii polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.
5: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
2: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejszy będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył. Michał Waszkiewicz.
6: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Igę Świątek i Maję Chwalińską. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linette zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Karol Żao. Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leonią Żążą z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4.
2: Na dokończenie spotkania dziś wieczorem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Szynka wieprzowa, kilogram 10,99. Najniższa cena przed promocją 15,99. Oraz ziemniaki młode, kilogram 99 groszy. Oferta ważna do 5 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
6: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest alert przed opałami również trzeciego stopnia dla południa Polski. Przybywa zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W pierwszy poniedziałek sierpnia wszystkie morskie kąpieliska zdatne do kąpieli. Dorota Wardecka. Upały znów w Polsce i są alerty przed wysoką temperaturą. Połowa Polski od Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza i poniżej granicy z województwem podlaskim do samych południowych krańców z ostrzeżeniem drugiego stopnia przed upałem. Ale w tych regionach jest też alert trzeciego stopnia, to w części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Z upałami, a co za tym idzie z pożarami i suszą, zmaga się Europa. Węgrzy z obawą patrzą na poziom Dunaju, który ma kluczowe znaczenie dla pracy elektrowni jądrowej w Paksu. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
3: Na Węgrzech trwa obecnie akcja wielkiego oszczędzania energii. Wszystko po to, by uniknąć blackoutu, w czasie gdy elektrownia w Paksu działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na niski poziom wody w Dunaju, koniecznej do chłodzenia, w zakładzie działa teraz tylko jedna turbina. W innych częściach kontynentu nadal trwa walka z pożarami podsycanymi przez fale upałów. Szalejący od tygodnia ogień w północnej Portugalii strawił już ponad 16 tysięcy hektarów. W trwających od kilku dni pożarach w Grecji zginęło 5 strażaków.
2: Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesił działalność oddziału wewnętrznego z 32 łóżkami. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej, wyjaśnia rzecznik placówki Marcin Janczylik.
4: Prowadziliśmy intensywne rozmowy z dotychczasową kadrą lekarską. Dotyczyły m.in. warunków finansowych i zakresu zadań. Natomiast porozumienia nie osiągnięto. Stąd trudna decyzja o zawieszeniu działalności oddziału.
2: 10 pacjentów wymagających dalszej hospitalizacji zostało przeniesionych na oddział kliniczny kardiologii i chorób wewnętrznych szpitala. 4-krotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak podaje główny inspektor sanitarny, do połowy lipca odnotowano 1413 przypadków choroby. W tym samym czasie rok temu było ich nieco ponad 360. Woda na wszystkich kąpieliskach nad morzem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Temperatura wody w Bałtyku wynosi od 17 do 20 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje tylko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic. Start w Gdyni, meta w Wieliczce. W sumie 7 etapów i aż 1100 km do przejechania. Ruszyła 83. edycja Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w naszym kraju. Na starcie 10 Polaków, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca sprzed 8 lat. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Do Gdyni przyjechało 147 kolarzy, którzy zaprezentowali się wczoraj kibicom na pokładzie ORP Błyskawica. Pierwszy etap wjedzie przez Kaszuby do Koszalina. W sumie to 234 km jazdy, czyli już na starcie mamy do czynienia z najdłuższym odcinkiem. Kolarze przyjadą m.in. przez Kołczygłowy, gdzie urodził się dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jutro start w Międzyzdrojach i meta w Szczecinie. W kolejnych dniach etapy z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, z Żagania do Karpacza i z Opola pod Kocierz. Walka o zwycięstwo powinna się jednak rozstrzygnąć na dwóch ostatnich etapach, tym królewskim wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę podczas czasówki w Wieliczce. Polacy liczą na Michała Kwiatkowskiego, ale faworytem wyścigu jest Portugalczyk João Almeida, triumfator sprzed 5 lat.
2: A Tour de Pologne wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie.

0: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: bezgruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK Udar w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Szynka wieprzowa, kilogram 10,99. Najniższa cena przed promocją 15,99. Oraz ziemniaki młode, kilogram 99 groszy. Oferta ważna do 5 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Rytm

0: Zbliża się godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W czwartek nad ranem syreny zawyły nie wszędzie tam, gdzie powinny. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Pędził przerobioną hulajnogą elektryczną, złapali go policjanci z radarem. Dorota Werdycka. W 10 powiatach na 17 objętych alarmem nie zawyły w czwartek syreny w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. W regionie są 364 syreny alarmowe. Docelowo ma ich być 500 z możliwością zdalnego włączania. O godzinie 3.39 w czwartek napłynęła wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o realnym zagrożeniu. 5 minut później przekazany został komunikat, który wygenerował proces uruchomienia syreny alarmowych. W 7 powiatach syreny zostały uruchomione do 10, w których nie było ich słychać. Wojewoda zwrócił się o wyjaśnienia. Śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która w czwartek nad ranem spadła na pole w Tarnawie, Kolonii, prowadzi prokuratura z Lublina. Zarzut usiłowania zabójstwa może usłyszeć młody Ukrainiec, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu. 30-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Cudzoziemcy, którzy łamią w Polsce prawo, są deportowani. W zeszłym roku służby deportowały ponad 10 tysięcy osób, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Oczywiście jesteśmy krajem przyjaznym, niemniej jednak w sytuacji, kiedy są łamane przepisy prawa przez obcokrajowców, tutaj służby działają zdecydowanie.
2: Dziś prokuratura przesłuchuje zatrzymanego Ukraińca. Treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczane. W życie weszła część przepisów unijnego AI Act. Teraz firmy publikujące w internecie na przykład reklamy, które zostały wygenerowane przez AI, muszą je odpowiednio oznaczyć. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że na początku nie będzie mowy o karaniu za niedopełnienie tego obowiązku.
4: Bo nie chodzi o to, żeby karać, tylko chodzi, żeby społeczeństwo nauczyć. Ale oczywiście z czasem, z coraz dłuższej perspektywy, wykorzystując też wiedzę, którą przekazujemy w ramach szkoleń, informacji dotyczących sztucznej inteligencji, no będziemy w każdy możliwy sposób starali się, aby wszyscy, którzy generują te treści, wiedzieli, że trzeba doznawać oznaczenie.
2: Bo kary są drakońskie, nawet do 15 milionów euro. Drogówka w Żgowie w województwie łódzkim złapała na radar mężczyznę, który pędził hulajnogą z prędkością 80 km na godzinę. Jechał drogą, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
5: 24-latek był trzeźwy, pojazd został zabezpieczony przez policjantów. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
2: Mundurowi przypominają, że modyfikacja hulajnogi elektrycznej, m.in. zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że pojazd przestaje spełniać wymogi prawa ruchu drogowego. Poważna awaria krajowych systemów informatycznych w Norwegii. Problemy są na portalu usług urzędowych, w systemach administracji skarbowej i identyfikacji elektronicznej oraz na państwowym portalu zdrowotnym. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną tych zakłóceń. Sytuacja nie wróciła jeszcze do normy. Wczoraj atak hakerski typu DDoS zakłócił działanie państwowego totalizatora Norsk Tipping. W środku kolejki piłkarskiej firma musiała czasowo zamknąć zakłady bukmacherskie. W Warszawie otwarto przebudowaną ulicę Złotą, która stała się zielonym deptakiem. Zniknął z niej ruch samochodowy, pojawiło się więcej zieleni i dwie fontanny. Tunel pod Marszałkowską w ciągu Złotej został zasypany. W tym miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Reklama. Tu Radio.

0: STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Policja szuka sprawcy napaści na Ukrainkę w centrum Bydgoszczy. Polscy strażacy pomagają w walce z pożarem w Hiszpanii. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Zwrot ma być na kartę. Dorota Wertycka. Policja szuka sprawcy. Postępowanie wszczęła z urzędu. W weekend w centrum Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce Ukrainkę. Więcej o tej sprawie wie Agnieszka Wynarska.
3: W sieci jest nagranie, jak agresywny mężczyzna opluł kobietę, rzucał w nią kamieniami, wykrzykując przy tym wulgarne słowa nawiązujące do narodowości kobiety. Policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
4: Policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
3: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gruźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia.
2: Polscy strażacy w Hiszpanii walczą z pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Polska odpowiedziała na formalną prośbę Hiszpanii, proponując wysłanie ratowników z tzw. modułów GFFF. To grupy przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z takich modułów korzystają głównie z narzędzi ręcznych.
5: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
2: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Z pożarami walczą także Grecja, Portugalia i Francja. Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To, jak mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
6: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
2: Nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białowęce i w Zamościu. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez sanepid w restauracjach w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może się skończyć zatruciami i chorobami takimi jak żółtaczka pokarmowa.
7: Prawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
2: A od 1 lipca w aplikacji mObywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 km linii brzegowej od Dźwierzyna po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 3 sierpnia. W 1828 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej świątyni ewangelickiej w Lidzbarku w powiecie działdowskim. W 1931 roku podpułkownik Ludomir Wysocki został zastępcą dowódcy 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie. W 1986 roku w Operze Leśnej w Sopocie odbył się koncert zespołu Kombi z okazji 10-lecia istnienia grupy, w skład której wchodzili urodzeni w Mławie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk.
3: Moje 10 lat w Kombi to najwspanialsza przygoda w życiu. Szkoda, że czas tak szybko leci.
2: Urodzili się. W 1876 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Maksymilian Rochon, uczestnik wojny z bolszewikami, za co został odznaczony medalem 10-lecia odzyskania niepodległości. Burmistrz Lidzbarka w latach 1922-1933. Z jego inicjatywy powstała Lidzbarska Orkiestra Dęta. W 1913 roku w Wiksinie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Henryk Leliński, nauczyciel, polonista, poseł na Sejm PRL II kadencji. W okresie okupacji prowadził tajne nauczanie w tajnej organizacji nauczycielskiej na terenie powiatu mławskiego. Po wojnie kierownik założonej przez siebie szkoły powszechnej w Rostkowie w gminie Czernice Borowe w powiecie przasnyskim, nauczyciel języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej i kierownik powiatowej biblioteki publicznej w Przasnyszu. Później został kierownikiem powiatowego ośrodka doskonalenia kadr oświatowych w Przasnyszu. W 1955 roku zorganizował liceum ogólnokształcące dla pracujących w Przasnyszu i został jego dyrektorem. Po zakończeniu kadencji posła dalej był nauczycielem. Nauczał języka polskiego oraz nauki o Polsce i świecie współczesnym w liceum ogólnokształcącym w Przasnyszu. W latach 70. uczył w przasnyskim zespole szkół zawodowych. Wchodził w skład zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. W 1956 roku w Pułtusku Tadeusz Nalewajk, były zastępca burmistrza Pułtuska i Nasielska, były starosta Pułtuski, przewodniczył konwentowi powiatów województwa mazowieckiego, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4: Nie jest to konstans, będziemy się przyglądać. Jeżeli będzie to niekorzystne, na pewno będzie zmienione. Dziękuję bardzo.
2: W 1957 roku w Przasnyszu Krzysztof Turowiecki, poeta, animator kultury. Jego wiersze ukazały się w peryferyjnym almanachu literackim Wyrób Własny oraz w almanachu przasnyskich poetów Na Receptę, którego był inspiratorem. Jeden z założycieli naczelnego organu Wesołej Komitywy Uzurpatorów Rzeczywistości w Przasnyszu, inicjator i współorganizator przasnyskich spotkań poetyckich Stragany z poezją w Muzeum Historycznym, redaktor naczelny witryny internetowej poświęconej sztuce Przasnysza i okolic, projektodawca i mincerz Mennicy Przasnyskiej, współorganizator i jeden z jurorów ogólnopolskiego przasnyskiego maratonu limerykowego Limeraton, członek zarządu Związku Literatów na Mazowszu.
5: Kto miał rozum, to uciekł i już nigdy nie wróci po to, żeby tu osiąść na stały. Jak uważnie się patrzy, tylko ja, nieudacznik, nieporadnie w Burlandii zostałem.
2: Zmarli w 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Mauthausen-Gusen Stanisław Żurawski. Urodził się w Szczukach w gminie Płoniawy-Bramura w powiecie makowskim. Działał w Stowarzyszeniu Rolniczym w Ciechanowie. Stał na czele oddziału w Przasnyszu. Był członkiem zarządu Okręgowego Towarzystwa Rolniczego Ciechanowskiego. Działał w Radzie Opiekuńczej Powiatu Przasnyskiego. Przewodniczył Komitetowi Pomocy Wojskowej w Przasnyszu. Starosta na powiat przasnyski. Współorganizator Banku Spółdzielczego w Przasnyszu. W 1944 roku Stanisław Tun, urodzony w Dzierżnie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim, podpułkownik Wojska Polskiego, legionista, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W 1965 roku Hieronim Jóźwik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, osadzony w obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639. Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będzie upał. Termometry mają pokazać do 38 stopni. Kardynał Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym diecezji. Powstanie fundusz do inwestowania w sektor kosmiczny, zapowiada minister finansów. Dorota Wardycka. Uwaga na upał. IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami. Będą obowiązywać się w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą do 38 stopni. To w województwach lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województw mazowieckiego oraz łódzkiego. Reszta kraju z alertami 1 i 2 stopnia. Są też ostrzeżenia przed burzami dla części województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski oraz Śląska. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy Węgrzech, a to z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach.
3: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie, i w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
2: Premier Węgier z kolei zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju czasie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał dziś przed krakowskim sądem jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza Jana W., Janusza Szymika. Jako dziecko przez 5 lat był przez niego wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał mówił, że przez 27 lat był sekretarzem papieża, mieszkał w Watykanie i nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
4: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
2: Innego zdania jest Janusz Szymik. Twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
5: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
2: Kardynał Dziwisz zeznawał ponad godzinę. Lotnisko Katowice-Pyrzowice dołączy do Warszawy, Gdańska oraz Poznania i pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port zamówił 4 nowoczesne skanery C3, które pozwolą sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów. To jednak nie koniec zmian i udogodnień.
6: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C, obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
2: Mówi rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk. Z kopalni do kosmosu to plan dla likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach, która ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Pomóc ma Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz z pożyczkami dla samorządów i firm, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
7: Na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty w przemyśle kosmicznym.
2: BGK przeznaczy 0,5 miliarda złotych na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym.

0: Reklama. Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Reklama.
7: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Szynka wieprzowa, kilogram 10,99. Najniższa cena przed promocją 15,99. Oraz ziemniaki młode, kilogram 99 groszy. Oferta ważna do 5 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
3: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklam.
4: 613 905. 602 613 905.

0: Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie najlepsza sytuacja na europejskich rzekach, także na Wiśle. Kolejny przechwycony nad morzem rosyjski samolot zwiadowczy. Będą też barwy kampanii. Chodzi o głosowanie w Krakowie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ren i Dunaj wysychają na Węgrzech i w Niemczech sytuacja kryzysowa. W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych, a susza dotyczy 1/3 Polski. Wodowskaz na Wiśle na wysokości bulwarów w Warszawie wskazuje ponad 100 cm. To stan wody niskiej. Hydrolodzy podkreślają, sytuacja jest poważna, ale nie kryzysowa. Warszawiacy przyznają, że z każdym dniem jest coraz płyciej.
3: Tam taki nurek jest, taka plansza nurka. Przed wakacjami nurkowi wystawało chyba tylko kawałek tego hełmu, a teraz już go całego widać.
4: A kamienie, żelastwo i kawałek konarów takich widać.
2: Służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, a zaraz obok lej i zagłębienie. Przed południem 60 km na północny zachód od Tłeby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Co jednak niepokoi, to że to kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. W piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła IUA 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać niebezpieczeństwo. Dożywocie grozi 18-letniemu nożownikowi z Wrocławia. Młody obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jest podejrzany o atak w sobotę na 30-letnią kobietę. Miał jej zadać ciosy w szyję, klatkę piersiową i ramiona. Nastolatek był dziś przesłuchiwany. Nieznany jest powód ataku i czy mężczyzna znał poszkodowaną.
5: Odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działań, jak i też przebiegu zdarzenia.
2: Mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Śledczy nie wykluczają wniosku do sądu.

0: Reszt dla nastolatka poszkodowana miała już opuścić szpital. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnienie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, potem w ten sam samochód i pojazd osoby, która chciała pomóc poszkodowanym, uderzyło trzecie auto. Według policji wyjaśnienia wymaga kwestia oświetlenia pojazdów, ich widoczności i samo pojawienie się zwierzęcia na autostradzie. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
1: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
0: Wybory prezydenta Krakowa 27 września.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne. Zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manier, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 12. pozycji. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejszy będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
4: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Igę Świątek i Maję Chwalińską. Świątek jest rozstawiona z 7. Do Kanady przyleciała po treningach w Warszawie, ale przede wszystkim po urlopie. To było 7 lub 8 dni wolne. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linet zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Carol Zhao.
5: Bez większych oczekiwań, po prostu chciałabym prezentować dalej, tak jak prezentowałam przez większość tego roku, dość solidny poziom i myślę, że będzie parę fajnych tygodni, gdzie też warunki będą mi sprzyjać.
4: Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leonią Jean-Jean z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4. Dokończenie spotkania dziś wieczorem.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweńska gwiazda kolarstwa Tadej Pogacar stanie na starcie rozpoczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania, poinformowała w poniedziałek jego ekipa, czyli UAE. Pięciokrotny triumfator Tour de France po zakończeniu wielkiej pętli wahał się, czy wystartować w Hiszpanii. Pogacar uczestniczył w Vuelcie raz w 2019 roku. Był wówczas u progu wielkiej kariery, ale wygrał klasyfikację młodzieżową, a w generalnej zajął 3. miejsce.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Szynka wieprzowa, kilogram 10,99. Najniższa cena przed promocją 15,99. Oraz ziemniaki młode, kilogram 99 groszy. Oferta ważna do 5 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierps, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas. Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały, burze, ulewy, za chwilę o pogodowym rollercoasterze. Potem wakacyjne kontrole sanepidu i policyjne na drogach. Będzie też o powrocie programu CPN, czyli o tańszym paliwie. Marcin Krzamiński. 40-stopniowy upał możliwy w kolejnych dniach, informują synoptycy. Do końca tygodnia pogoda nam nie odpuści. Będzie nie tylko gorąco, możliwe też burza, miejscami grad. Najwyższe temperatury będą w środku tygodnia, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
3: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie.
2: Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni, co widać na mapach pogodowych. Tam do czwartku włącznie spora część kraju z ostrzeżeniami przed upałami i są to w większości regionów ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Z kolei jeszcze przez godzinę na krańcach południowych, a w części Mazowsza, Podlasia i Łódzkiego miejscami do nocy lub rana ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, lokalnie z gradem. Nieprawidłowości w 15% sprawdzonych obiektów przez sanepid. To bilans pierwszego miesiąca wakacji. Większość interwencji odbyło się w największych miastach kraju. Przeważają problemy sanitarne, takie jak nieprawidłowe przechowywanie produktów i nieprzestrzeganie zasad higieny, mówi Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
4: Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400. Interweniujemy za każdym razem, kiedy osoby będące na wypoczynku bądź rodzice dzieci zgłaszają nieprawidłowości.
2: Nadzorem objęto również duże imprezy masowe oraz festiwale. Sanepid nie stwierdził tam poważniejszych nieprawidłowości. Więcej policji na drogach w całej Europie. Funkcjonariusze będą prowadzili intensywne

0: intensywne kontrole w ramach akcji Speed. Sprawdzana będzie prędkość i trzeźwość kierowców. Ma to wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce spadła o 12%, co jest efektem m.in. takich akcji. Ocenia Marcin Fliger z Global Road Safety Partnership.
1: To są te wszystkie elementy, które finalnie skutkują tym, że jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, to ciężkość takiego zdarzenia jest mniejsza, a to przekłada się na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych.
0: Polska policja ma dołączyć do europejskiej akcji w piątek. Pozostajemy przy motoryzacji. VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliw. To na pewno nie będzie kalka tego, co na wiosnę. Budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Rząd twierdzi, że plany z szerszym pakietem CPN pokrzyżował prezydent. Skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a to właśnie ten podatek miał sfinansować lwią część nowego pakietu CPN.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Turecki Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, o ile wicemistrz Polski w trzeciej upora się z Ferencvaroszem. W razie niepowodzenia w meczu z ekipą z Budapesztu zabranie udziału w fazie zasadniczej Ligi Konferencji powalczą z Monako, a więc trudniej wylosować się nie mogło. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał też GKS Katowice, jeśli bowiem pokona w dwumeczu HPOEL Tel Awiw o awans do fazy zasadniczej, zagra z Atalantą Bergamo. Argentyńczyk Mauricio Pochettino przedłużył kontrakt z reprezentacją USA i pozostanie jej trenerem na kolejne 4 lata, czyli do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Były trener m.in. Tottenhamu i PSG, który objął stery w październiku 2024 roku, poprowadził kadrę USA do 1/8 finału, w którym współgospodarze turnieju przegrali 1-4 z Belgią. Wciąż będziemy mieli polskiego koszykarza w lidze NBA. Los Jeremiego Sochana nie był pewny, ale ostatecznie reprezentant naszego kraju trafił do Portland. Będzie tam musiał jednak powalczyć o zaufanie i o minuty, bo jego akcje za oceanem mocno spadły. Michał Waszkiewicz.
5: Jeremy Sochan przez pierwsze 3 lata w NBA był ważną postacią w San Antonio Spurs. Zazwyczaj wychodził w podstawowej piątce, a legendarny trener Greg Popowicz mocno na niego stawiał. Kibice liczyli, że nasz rodak zrobi dużą karierę, mówi Artur Kwiatkowski z kanału Plusy Sport.
6: Nikt nie oczekiwał, że w pierwszym sezonie będzie nie wiadomo jaką gwiazdą, ale że jednak jest w stanie nią zostać, a się okazało, że jest troszkę inaczej.
5: Problemem w Teksasie okazało się zdrowie Polaka i przede wszystkim koszmarny rzut, którego nie udało się poprawić.
6: Tych mankamentów jest więcej niż nam, Polakom, się wydawało.
5: Spurs zrezygnowali z Sochana na początku roku. Ten trafił do New York Knicks, którzy wywalczyli ostatecznie tytuł. Polak grał tam jednak bardzo mało. Teraz spróbuje swoich sił w dużo słabszych Portland Trail Blazers. Podpisał roczny kontrakt, ale nie gwarantowany, a to oznacza, że jego nowy klub w każdej chwili będzie mógł z niego zrezygnować.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Nad morzem jutro od 22 do nawet 27 stopni, w centrum 34-37 na południowym wschodzie. Takie maksymalne wartości. Poranek pogodny, chmurzyć będzie się po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski. Tam może padać deszcz, możliwe też burze.
7: Radio 7. Siódemka. Posłuchaj nas.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Excuse me.
1: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania. Freestyle. Rock the mic.

Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19. All day, all night. All day, all night. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska hubem gazowym regionu, zapowiada minister energii. Potem u nas o ważnej zmianie w systemie kaucyjnym. Zajrzymy też do światowego rankingu tenisistek. Marcin Krzemiński. Polska ma się stać hubem gazowym regionu, mówi minister energii Miłosz Motyka przy okazji podpisania umowy wokół drugiej polskiej stacji przyjmowania skroplonego gazu. Stacja oprócz dostarczania gazu na rynek krajowy ma też pobierać skroplony gaz na eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i zwiększać tym samym bezpieczeństwo energetyczne regionu. Ben O'Connor.
3: Drugi terminal FSRU ma zablokować możliwość szantażu energetycznego ze strony Rosji na lata, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Dzisiaj każda kolejna umowa, każde kolejne decyzje legislacyjne, inwestycyjne powinny służyć temu, by to bezpieczeństwo poprawiać, by to poczucie odporności naszej gospodarki wzmacniać.
3: Do 2030 roku Polska czterokrotnie zwiększy możliwości poboru surowca, mówi prezes zarządu Gazsystem Sławomir Hinz.
5: To trzeci terminal gazowy, który zwiększa nasze zdolności regazyfikacyjne do ponad 20 miliardów metrów sześciennych. To dla osób niezaznajomionych z branżą może też oznaczać ponad 200 statków zawijających do polskich terminali gazowych w Świnoujściu i w Gdańsku.
3: Łączna przepustowość polskich terminali w ciągu 4 lat będzie mogła z nadwyżką zaspokoić roczne zapotrzebowanie na gaz dla Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji razem wziętych.
2: Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To jak mówi Anna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
6: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
2: Nowe urządzenia działają już między innymi na warszawskiej Białołęce i w Zamościu. Były premier, założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, zapowiedział podczas rozmowy na jednym z kanałów YouTube, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. 15 października to zresztą nieprzypadkowa data. Tego dnia 3 lata temu odbyły się ostatnie wybory parlamentarne. Sport. Iga Świątek nadal zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od października 2024 roku pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Obie w tym tygodniu zagrają od drugiej rundy w turnieju w Toronto. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 km linii brzegowej od Dźwirzyna aż po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz Biura do Spraw Energetyki Morskiej i Spraw Obronnych Żeglugi. Pogoda. 27 stopni na północy, 34 w centrum, 37 na południowym wschodzie. Takie jutro maksymalne temperatury. Poranek pogodny, chmurzyć będzie się po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski. Tam może padać deszcz, miejscami też burze lokalnie z gradem.